0: Ngibajabule ingane zakho namhlanje.
1: Basothi bazothini? Bawusephela imali ngazi imoto zingani?